0: This is CBC Radio 1 on the Quebec Community Network. Instant coffee that makes for a better marriage.
1: Harvey, want anything special for your birthday?
2: Just a decent cup of coffee.
0: A mother-in-law's critical eye.
3: Same eyes, same freckles, same ring around the collar.
0: And doctors recommending what?
4: What cigarette do you smoke, doctor?
0: Ads that could never, ever run today on Under the Influence with Terry O'Reilly. Thursday morning at 11:30, 3:30 p.m. in Newfoundland. And on the CBC Listen app.
5: Uja na kshichit mag ni shabi spija iu de bajimu no da hitacha CBC. Agutin cha dukchka de bajimu na da iu si cha uchibich ke magin da de bajimu tmisita go tisich ke shishikaj gen nagumon agen mag gudig gaut gietzagon. Ja na kshichit mag o nach imu ebi gen na ksapsig na ebi ke magin da hitacha sta kapitsa nagunuach.
6: Agunu yo iu de bajimu.
7: Jak wysłał go na gojogę do kogo i od bardzo mądrzej szła niż dzisiejsza działania i trzeba tyciska z ruby na stupisem z niż oczym datom do rominicznego dosyć ciutca z unii kobosem u niż to mają do bardzo na je hajdżo Quebeca i Quebec z chudomca z ugo ego no je nie ukeni apskoga i się gajdy za ju sek higien go go stadą da da ma pismu ta trza je nuch tebiu co ju nabija i snagin go nich tačko je nstom do procenta je i spuit Euka egun tag ei mus tsbitsko hydro Quebec ai en dai tkhol jaga ja ji utn utn sa doga yo head do ai yo nam stu skodoka ok umaga ya gata ja da bajmun menu ta pita doga yo ha we askan ja so da bitsi bit meskmen egun wa ga ye da spinits kon da ha ye ed do tsen el sa ye ed gnits ka ja ji wa ma doga ye we askan ja so ji ta ye usni Thunder Bay, Ontario. I had to go to the hospital.
8: Jadi betul mereka itu bazmon.

Jak mogę powiedzieć, że with my dogs tańczysz dzisiejszego dnia i usci. Dziś do przychodzenia mogę się wapcie, jeśli gno tak gno cuda, niż to mogę wytę na się wapmek sztu, kogę się kurzu apek, gno to dacze i hem. Do przychodzenia, że to mówcie z tego, kogę się czytam do noa, się na kawa hęcza, jeszcze drugim. Jak się nie na noa, się czyć te dronę drzyn. Wapcie mogę jeszcze gno tak gno, co jeszcze do dzmun. Że to dziś chodzi mu, to jeszcze ja pytam dziś się dzieje, czy to ok, że to jak skutka, ja nam dano percent chance, mega dziś się dzmu, czy to. Nam dano, a ja na gaba chance, ja szkodzi to gun, ok, ja nie na no, szkodzi to gun, de dżun. Ok, czas to be women, że east mean, jeszcze gno tego noc, a ja rob the pskadze, skoda dzmu, jeszcze, nie in behim a dath, a millimeters, a ja szkoda dzmu. I czy to mega, ja nie nam dano, a ja na gaba chance, ja szkoda gun, ok, ja nie na no, mega dziś te dżun, de dżun. Łapcie mega jeszcze gno tego noc, a ja szkoda dzmu, nic to, ok, ja nie nam dano, a ja na gaba chance, ja szkoda gun, ja nie na mega, ja dziś te dżun. Łaska jak już nam skacze, jeszcze gno tego noc, a ja do pskadze, psisz, a ja szkoda dzmu, że to dziś skoda dzmu, skoda dzmu, nem dono percent chance I jet the most quite still okay I'm nem dono okay it's still nagaba hands okay yeah no it's still on the drone of the wapche is gonna take not say usas could you exco nem dono percent chance mega jet is the most I jet so by jack I'm gonna be job at the chicken it's still mega and is no mega is good the basta g wedden okay nisha mega jet is the one the drone of the was one p which I bought this new shubogamo is gonna take not say do pskadze, a ja szkoda dzmu, nic to, ok, ja nic tam do noa, ja że to szałon hec, ok, ja nesz trzeba, a ja szkoda tego, a ja łapcie mega jeszcze gno tego noce, ja da pskun, a ja szkoda mamen, a jak skun go, i czy to, ok, ja nam do no percent chance mega jeżdżę się dzmu, a ja nic tam do noa, ja że to noga behęc, ok, ja gdosza mega jeżdżę się też, gonda dżun. Ok, metergimi mega jeszcze gno tego noce, ja do pskadze, ja osaska di jak skun go, i czy to, ok, ja gdosza do no percent chance mega jeżdżę się dzmu, a ja tak sobie, gdzie mega jeżdżę się go, a pyta do pskadze, jak mega jeżdżę mamen, a jeżdżę do jak skutce, osa, ok, ja nic to no mega jeżdżę i czy to, da, ja noga behęc, Dabskin go, Shawan Hatch, Koka Hedega Bahans, Nistunu Magahesh, which still won the Jugan. Okuda Senator Valdor Amos is Sugno Teganot say Dabska Jesh, the Oxcon, which still okay and good awesome donor percent chance, Magahaji Sujmucha, Utao Daxjag, Magahajisko, I had Jisko, Pata Dabskaja, Magahaji, the Mamen, I had the Oxcots, Nistunu Magahesh, which still won the Jugan, and then Shawan, I, Jason, I Nistunu Skadit still, I could. Sawan han gan wi den ook met dat mag hij is goed stel gaan dat je gaan ook wat je is gewoon dat gaan zo ja mama nee is goed ook kon ga iets stel ga hij niet dan dat de basta ji wat zo ga hij niet dan mag hij dat iets stel dat je gaan ook met hem wij wat moet hij man one let talk is gewoon dat gaan I do pskadze, a ja tylko do Jokskoń nic to, nam dano percent chance mega hedge, jeszcze dżumu, ok, ja nic to no, a hedge, a szałon hedge, ok, ja nasz mega hedge, jeszcze dżun, dżun, ok, łapcie jeszcze gno tego noc, a ja mamy na jeszcze do Jokskoń, nam dano percent chance mega hedge, jeszcze dżumu, a ja wibidza, a ja trzeba idzie, ja mega, ja wibidza, a pyta dzisiaj gadzie gon, gdzie widzę, ok, nic to no, mega hedge, na gaba chance, a ja jeszcze dżun, a ja trzeba idzie, ok, ja nic to no, a ja jeszcze dżun, dżun, ok, ja nic to no, gdos, a hedge, dych tak sko. Ok, mulyat smatste jeszcze gno tego noce, ja dapska dje, usal skudy jok skun gojc te, ok, ja nam dono percent chance mega hej, jeszcze dżemuc, gdosa mega hej, skudy te, gond, da dżegon, ok, łapcie, jeszcze gno tego noce, usal skudy jok skun, a ja nam dono percent chance mega hej, jeszcze dżemuc, idź te, nisztunu mega hej, da szałon hec, gie mega hej, nega behenc, nisztunu nien mega hej, idź te, gond, da dżegon, ok, ja nam dono, a ja skudy tegen, ja gno gno, da dżis, dej taksende, i us, see how and she's gonna take a note.